zawodzić te wszystkie teksty, melodii. Wręcz bokiem zaczną już wychodzić. Zaśpiewam wtedy coś takiego, ani do tańca, ani do słuchu.

Janów. Psychofizyczna Kołomyja. Już widzę radość mych przyjaciół i uśmiech na ich świńskich ryjach. Miewam czasami takie myśli, zwłaszcza nad ranem, tuż przed pracą. To właśnie znowu się podoba.